0: Zalety z Bogą. Wherever
1: you go, I follow. Z lewy tymi.
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter.
1: Benele Burgas, blizu do was.